0: mateka nebiragiro bigobererwa
1: Radio Bingo Masagu
2: Ni foto kuletere isanu Twabangaba kunuogereza Wasala stress